Gromadze, pobychu tyś buddhysty modostni. Popuczu su byli, koci su na sakrament firmowania przyjotuja. Woni pobychu wo czwotka hacz do czerosie niedzielę na jezbie do klusztra Benediktino w rakuskim Kremsmünsteru. No widzicie, a na programie stejesze puczowanie do horu, wejdzenie po klusztre a zetkanie z mnichami a sport, geistisch, kupanie sowie. Skupinu przewodzał je buddhistki kapłan Peter Mróz a jezba słyszysze z dobą przyjoty na firmowanie, kotrzeż budzie siatki niedzielu. Na runie tuci młodostni z Budyszina słyszy samsnik i sulica. Prini raz meju tu Budyszinie stajli, dokiż bych po takim 30 aprilażno na jezbie su ju zajszo stajli. Wiatce wo buddhistki meji a przyjocze na meje metanie. Czy zawyszczyć o sobotu naszym honoserbskim telewizyjnym magazynu Wulatko Wuladali Jelinic. Vam to na kuže pa doporuču se hišče raz naše ARD mediatece na poskač, abo rade tiš přinošk, tiš namakače na naše app MDR Serbia, rude takajš v obraze, v druhých mejach a epizode vokovo mejo, telko poskytku pokauk če rade nuc, no a što heba kišče do poskytku mam dženca, do dnia što možeče rianeho doživič, nedom tu vam přeradžu našich pokivach serbským rozvasu.

Spungela, Stwortee mehr. Rika, so wusste war Jinsa Vecho Sasa Morajoma Radio Satgula, wot was mich doge Satschich. A što je sobotu, vulatko skomđu, može se je AAD Mediatece vobladać, tam meske televizine vusevanje namakače. Kunst mehr, wot mir so Junski spione Kurs svojanskich Melodio, a jeno šišče hač do Jens nische, ho može često za to Przizewicz, Pola Walburge Wałdzic, wuslitki koncerta przedstaja potom jena cicdeje mehr w serbskim ludowym ansamblu. Apropos spiewacz, jutrzesz się zaso na zromane spiewanie przeproszeni, a to wieczor 60 do korowej rumności serbskiego ludowego ansambla. Nasz szedny klip je nam zjaty. Jutrze jedzień kleba niemskie a sywa preni krocz, wot mia so w budyskim hajmu szrec korniu na żytnych wikach klipowe wiki. Wiacere pekarnie so tam w obdziele a przedstaja w opytacz a kupić. Może czy si tam mierze cice czy szlakich drużyn jutrze do podnia wot dżesa czyich na kupłanskim centru na żytnych wikach budyszynie. A zajutřišim, wotmeje so zaso rěčna hodžina za dorosčených rumnoščach staršiske iniciativy Radvorju, wotpopodnja na poštyrjoch do na popečich, to možeče tyž rade svojbnym kolegam, aber tyž tym, kýž s vašimi dječimi došle kodža staršim rade raz doporučič, to so na kůže pat vupači. S tym jest cibilki, naszysz, to je milina voczarec, čipna na přichod. To však šíce jsme. Byli veselá příjemného dňa. Bettina a Jakub, Jensa Rano, serbským rozbosu.

0: Liebe Bitschgeis Paradiso. Ach, heiter Schakbeta Krenje Bua. Es ist Neoka. Chce do Dowala. Wisst du natürlich. Bechorjin Styri Apostaje. Doreka. Soje Czas.
1: Nabożne Słowo.
0: Ischma Dżęca Rano. Tomasz Menzel z Kulowa.
2: Lubi przyposłuchario, zmiem was przeprosić na puczowanie do stawiznou kraja Meksiko przed 500 letami. Spaniscy wojacy zdobywachu kraj, pytachu złoto a niczachu staru kulturu Aztekov, kotryž kult zepiraše so na nieprzedstajomnu liczbu człowieckich woporov. Indiojo bychu so tuž rade nowej wierie przywobroczili, ale cuzy wojacy niebiechu kmani za misjon. V tej situaciji zasane nebeska moc do našeho sveta. Juan Diego bie proste Indio. Vosreč hole zjevi so jemu mač Boža postavje indianskeje žone. Da jemu nadauk biskopa voto prosič na vonem miestnje cirkej natvarič. Biskop pak jemu nevierieše a žadaše sej džiu. Sreč zime da Sveta Maria holi najrenče rúže rozkčič. A na kabače, kotrimž Juan Diego biskupej kvietky přiniese, zjevi so jeje obraz. Na to da so 8 miliónov Indiov vukčič. Tak nastá křesťanská vačonská Amerika, direktne s nebieským žonovaniom. Kabat vostanje potajne, hač do dženznišeho sú jeho barby jasne. S pomocou elektronického mikroskopa namakachu pupilomaj mačerie Božeje v obraze tedy přítomných osobov, svätého Juana samoho a španiských duchovných na biskupském dvore.
0: Dobraj Tomáš Menzel z Kulova na doku a zamovitosti Kulovskeje vosady, pečhoči v nedom šešča postaje.

Dzieńca wieczor, może czy zaso radio zapiknąć, moda żoma radio zatkula wusywa, wot was mich dodzie saczyć, tu na frekwencji 100,4 MHz. Gunz mehe wot mir so żunski spiewny kurs swojanskich melodiju, a jenoż jeszcze hać do dzieńsniszego, może czy so za to przyzywić pola Walburgi Wałżyc, walburga.walde@gmail.com Wuslitki koncerta przedstaja se potom jena cicci jemeje rumnoszczach serbskeho ludoweho angsamla. Apropos spiewacz, jutze sće zaso na zromadnie spiewanie przeproszeni, a to wot wosnače hodzin do korowie rumnoszcze SLA. Nasz schildny Klip je nam sjaty, jutze je dżin kleba niemski, a sywa prydy krucz, wot mea so buduskim nakupua niszczu na żytnych wikach, tak mienowanym korniju, klebowe wiki, wiacore pekarnie se tam wobdziela, woptacz, a kupicz, może czy se tam wot niedże cista szlakich drużin kleba, tyś w odpowiedny klip jutce do podnia w Odżesa czyich na Kupłańskim Centeru na Żytnych Wikach Budyszynie. Zajucyszym sredu w odmie so zaso ryczna hodzina za dorosczennych a to rumnoszczach starszyskiej inicjatywy Radworju w odpopodnia na po štyrioch do na po pečich, to tež rane pokiju za šitkých starších sobu šulariu, sobu šulaku, kýž nemôža tak dere serbsi, maja tu išto prašenju, moni sú tam vútrobne vitanie.

0: at all.
1: Spivaka, pink to je tu serbskim rozbosu. 7 hodin dřiat nače, no a nitko so sportuje.
2: NDR Sachsen, serbski rozbos. Sport.
1: Wustitki je kaj špetzer Jan Reosbirau.
3: Z pokalnego koła won a zaso dom. To woklečenio na žaden pad noch cuchu. W Budyżinie w sportowni na cylniszczu bychu sobie przedkole 4 volejbulowe cyłki zetkali a sobie zaczą do przychodnego koła upiedziowali. Raja Viktoria Woklec Marcel Relka.
4: To byście poprawy, że Czeszki ryza nas. Myśmy jednu udobyli, a boże paden drugi przyrali, a z tym smy hiżo won z pokalnego koła.
3: Potajkim dola won a dom. Przeczyło Sokolniki z Wiazońcy su Wokleczenio hiszcze z 2-0 dobyli, przeczyło sztwortemu mustwu MSV Budyżin pak z 0-2 podleżeli. Sztwortk nastupia w prynim okresnym pokalnym kole potom Sokolio Sokoła Budyżin a cyłk sportowego towarstwa Marienie Wizdy. Koparske wusletki. We wyższej lize je Budysa Budyżin pola SC Heiligenstadt z C2 dobyła, a biskupiczenio Rocichu so najebacz nawedowania 1-0 z porażku 1-2 z Wernigerode. W krajnej klasy sztafla Wuko zu niemsko pazliczenio smuszku, kotraż dzieli cyłki, kiż dobia zestupić od tych, kiż smiedza wostać, docpili. Porażka 0-4 w Wezenictalu by hiżo piata zasobu. We okresnej wyższej lize je prynie mustwo sportowej jednotki Kruščice serio bez porażki dale utwariło, a samo trzeci raz za sobą dobyło. Pola post Germanie w Budyżinie trechichu przydobyczu C2 Jan Boguš, Oskar Hausch a Franz Bench. Drohotka ramnou Sokoł Ralbicorki 0-2, krótko do počasa by Leonard Heidorn trechił, a krótko po počasu Richard Schneider. Modro byli kulou Wulke Rydorjece 1-0. Ci wusletki z okresnej ligou Traktor Malešece SJ Kruščice 2. mustwo 4-0, sportowe towarstwo Radvor FSV Wute 0-3 a Pančice Arnstorf 3-0. Za Pančanou Trechištaj Ali Eldor a dvojce Jakob Pakosnik. Dwaj rezultata z okresnej klasou LSV Hore 2. mustwo Rajne zjednoczenstwo Ralbice Pančice 4-0 a sportowa jednotka Nebelčice Otendorf Okrela 2. mustwo 2-2. Zilcaj Rotow, SJN Bistaj, Ronny Hanusa a William Plättner.

0: Wassermodgin. 20. Rika za nase nitrich pschipa słuchorio serbskiego rozwasa.
1: Przejemy z Bożą.
0: A to chcemy dżęca nidom 2 maj. Narodina riamaj. Gratulować. A to zajmowe dwójce gratuluje budyska župa Jan Arnoš Smola najprede. K 5.7. Jana Tecyże, wiele zboża, Bożu struotu a żonowanie narodni na re, a kaj szpisaja je Bjana Cysz, jeden z najaktywniejszych członów župy, a župa podziakuje so za swirne a pilne dzieło mnohich gremiach na dobro serbstwa. Niech wostanie strowe a aktywne, a czylne kaj szczysz duchowe dale hibiczymy, to przyje budyska župa Jan Arnoš Smola. A dalszy gratulant, smieso dżęca wieselicz, župa Jan Arnoš Smola Budyszin gratuluje swirnemu domowinianej dołoletnemu serbskiemu wuczery Hince Cuszce w Budyszinie na najwutrobniejszo. K 90. narodninam struotu, Boże żonowanie a wieselo i o krasny zarodzie. Przyja župinio Jan Arnoš Smola, a dżaku jaso Hince Cuszce za swiru a zaim przy serbskich zaradowaniach na szlakojszego razu. Dżęca, włosy czytaj Bjana Cysz, swoje 5.7. a Hinz Cuszka, kudowate 9.10. narodniny. No a tu serbskim rozwosłu smy wutrobnie gratulowali.

0: Ach, tut es war rade sushi mit Lubo Juches, biba Ralf, mi bozi, nidom bossom po napo dživečik. A, pokukneme ište raz do novino.
1: Vočim, so dženca rano reči. A, što čitame v novinach?
0: Planowane Saurine porodowuje stacje Kamienskie Korony z Jateho Jana Nadziewa Tukwilu haj wujki nemia regione Hinobertina.
2: Haj peticje, rezolucja Mieszczanskie Rady a też demonstracja prynumeju pokazuje, jak jara tema wszech możnych ludzi nuje, tola, czego dla przyjdzie tutun rozsudnitko.
0: Haj redakcja Sakskich Nowin, jak tomu z jednaczeku Korony Janu Uligowej rzeczała, wona Koroniu od januara 2025 naweduje. Po jej wuprajeniach nie by zaurenie z poczat leta jeszcze konkretne planowane porodowa klinika. Z mene hać 800 porodami w oblito pak płaci jako hospodarstwo krytiska, a Kamienc leży jasne pod tym deficit miestem jasne rozcze, tak uligowa nowinariam Sakskich Nowin praje.
2: Dale pak tam steje, że rozsudzace nie biechu jenoś finanse, też personalna sytuacja jest obszywociła, miest drugim nehodża, so po je uprajeniach 24 czy hodzinske służby iżo zaručić.
0: K tomu przyjdu stupace koszty za honorowane moce, a za bychu koroniu cyłko nie stabilizowali, so tu już za zaurenie so rozsudzili.
2: Emocjonalne Czeszki to rozsud za sobudziewaczerio, kajż za region. Przyjusiem uligu a wózby nie rozsud je doskonczny też przed pozadkom reformy koroniu niemskie.
0: Rozmowy z miastem, krajom a ministerstwom dale bieża. Zastaranie maja przychodne kliniki w Budyszynie, Wojorecach, aber im Pondreżanach przełzacz.
2: Samo druhe, kotrež cichu Kamiencu porodzić, so nitko od koronie informuje a jim so tež při pytanju za alternativami poma, tak rika interviewe, kiše redakcija SZ zvednicu Kamienskie koronie vedva.

0: Wir däschen hier, wir Domoniske Museum hier, Josses Ledne Konstitution, ja, sassi Portal do Sachat Nostschi Wettworio. Pschigöschbier Wettworien ja Saisonge, wir Usterjenskem Gelu Starre Lut, Pot Go im Nebium, zu Mogali Obgledowarki a Ogledowarie, Dwaden ja Dwojko, Jüvinje Prednus Wobjano Upasnasch. Gregor Klim, WWC.
1: Nieži stržas čarujen ektment grajar jo z nimskeje a českeje jo veživivo tuvias togo živitego a žasetego lietstotka. Pokazali su tradicionelne rucnikarstva, šetne živinje, vejarsku kulturu a drastvu venigo casa, kusči su mogali zblízka doživiš, kak su se vjece šetnego dnia z drjeva a metala zgetovali, a kak su odovali mašizne njega barvnjone z rostlinkami. Rono tak jo dava rucnikarske produkte a Souvenire kupowasz muzeumowa wiednica Katrin Schwerlina.
2: Za te doroszone te mogu swietyke to jedno albo drugie kupisz, albo przyglidowasz, albo se umienisz z tymi rucnikajami, jak te wiece su niega nastali, gwona wiece w obszorze, aż te gości dożywiu, jak jo to niega jo uglidała. Te luże na przykład mają ten ogień, warje na tym ogniu objet sami also zastarają, aber su rona twarosz zgotowili. Und to su szukne stare techniki.
0: Jaden Wieraszk-Festivala jo była bitwa wo wjas. Przedstajenia wojowaniu supla publikuma wielki zajm ubożili. Obszerny report z muzea słyszysz o zjodu w naszym programie.

0: Majski bom, wenn symbolisirujo naleto pwodnost se bužece nowe živinje. Wenn we bužece šako ugledajo, a se šako pyšni. Zapšavem jo stajenje boma vejse svetkona tradicija. Ale za NDR-ski cas jo se to cesto ciniwo na prednem maju. A tak jo to teke žinca ve mogich sach dolneje bužece. We wiele sach so stajali majski bom już od 30. aprila, ale žedne su to nawoz teke na prednem maju cynili. Tak we prijavozu, napšikwad. Maria Elikowska-Winklerowa jopšišwa ze žednymi vesanarjami tam do rozkrona.
1: Na grunka raz, jak to było za twej młody czas. Ty kasy nie to już uszy wesym ziaset, nie poziomy przerazić, jak wiele. A to jo bej na czocha let, jak to ja. Było, pęgasz si ty był młody, żeście wy ten bom olili.
2: Ten bom jo odol, tyke pres, predek maja sledna py, we tej goli czajżu olivane, dla to, aż to su byli. Ten za szekne boskie golie, aż nie de nicht widzisz, to pen na pel noc, jo. Odwal pedere zan, ale na tej zvuku niedga mają muto zegu, to go szekno ljaszczy.
1: Jo, ale jak co pen ten transportiru, ali zgele?
2: No, z konimi.
1: Z konimi.
2: Jo, na wesa, zga się budliszka, pen odwal lacone.
1: Ach, mej. Jo. A jak wiele kiarlo, jo pen to sobie ugotowało?
2: Su byli szekne przypedle. Zu pomagali.
1: Jo, a pęs, co ten doliak lidoi se? A...
2: No, tylko na krzycnej szosei wejse.
1: A jak się ten czas pysznili, tylko ze zbriazu już?
2: Jo, jo.
1: Pęniowen prydnego maja już stojał?
2: Jo, jo.
1: A co pęs, co wy tylko pyczku swiesili, albo ryjowali tam?
2: No, jo, to nie było tak szlim. Pyczku my tam sejrzyli, a flaszku piwa upili, ale czuwili go nic, to nie było tak, jak nie.
1: Ale są pęty bluz te gelce, te kiarle swiesili, albo są tylko wejsa na rzek tomu przyszli?
2: Nie, a jedni bluz te kiarle, te golce młode, jo.
1: A jak długo jo pen wen stojał?
2: Po tydzień jeszcze pes świetku jo jeszcze stojał, jo.
1: A pen su ten puszczali?
2: Pen jo odo jest zaspuszczony, jo.
1: A co jo pen tam se stało, szykno, aż su puszczali?
2: Ten jo odo jest przedany, aż pen su ludziak su drwo buchu, a jego su jen pen olewali. Tam jo odo jest kurze lieto, no bom puszczony, a napalany.
3: Dopomina se Alfred Kiacmarik na młode lieta. Niento bieru ten sam bom więcej raz. Puściony, gdy se derie schułaś, aby przetrał do przyjdącego lita.
1: Żoga jo ten bom.
2: To je o pyczku skłon, aż nie odduje we tych długich przerezany. Gapenie nie ma, gaż dolej palaju, gapen kurza las ujen z cynie.
1: A żo ten przecej stoi?
2: Wejsny przy tej kjacmy na tym bocy tam.
1: Jak usoki jo ten bom?
2: Oko 20 meter, a pen ga jeszcze w razu przybiło, a pen jeszcze dliższy.
1: A ga pen ten bom oliu przecej u?
2: Tlena apel, da budu jen oliwaś pen przykiacałem, strekałem pen.
3: A tak jo tyke było ten raz. Żanin Ekertoła nie joksiła ten rydny nalitny swiezień z komu dziś.
4: Jo se wie, jak ho bydlim w prawozu. Serbskie tradycje są ważne, a rydne. My jeżysi są tego ho. My ja cewa familia. My mamy gluku, aż nic ten nie, ten bom szatnu.
3: Żedne są se starali we psikusk, a pisie drugie są psiscyniali briazy do sztoma. Cała jas jo była na nogach.
5: Ja som Heike Szupan, ja bydlim... Niento w prijavozu, či leta, ale do toho ja som přecej sobu zapostovala. Ja znajo te mode lúže. A ten majský bom, žinca ven stoj južo, a ten jo veliký jo.
3: Kerstin Günterová jo gjarda na dvojicku girlandu, ak jo sama viva, z nejo jo niento obvity štom.
6: Jo ten bom stoj. Te se olili ten bom južo cora jaco, jo. Ale stajali su dinca. Ale my te mame, my sme bili ten vienc južo srodu. Te kjale su te vitki olili. A te pyšne bante si tam teke. To je všetci tak. A nie to jo muzika, a pivo, a palenc.
1: A budeš ho rejovať také?
6: Ja nic.
1: Ale snaž te mlode.
6: Ja, te mlode, ja.
3: A snaž ten musky?
1: To váš trekar.
7: Jo, jo, to jo mi.
1: A co s tým gotuješ?
7: Na kulky kde?
1: Kulky? Žinca?
7: Na frelič.
8: Žisa jo predne maj.
7: Da musem žilaš.
8: Ja. To je stari trekar, nic.
7: Jo, 63.
8: Z DDR-ske go časa.
7: Nic, vesi, vesi.
8: Westen?
7: Jo.
8: A boš opet teke išči rejuvaš?
7: Ja, rejuvaš. Šitno doku so.
8: Ale tam so redne žoča.
7: Osute, te redne.
3: Jürgen Steklina jo bil rad pedla. Za dobru launu jo se starala kapava Drachenkombo Zohoze z młodeju obsadku. Młode ludzie we uknikojskim starstwie, sześć gelcu a jadno ziuciu, muzicirują już o niezi półtora liet zgromadnie.
9: Mein Papa spielt bei der Drachenkombo, bei der Alten, sein Vater auch. Kieven Fritz und René Rinzer. Und deswegen haben wir da schon immer ein bisschen mitgespielt.
3: Groni Rinzer Junior. Szykne su uknuli we mieszczańskim konserwatoriumie. A graju?
9: Zwei Baritöne, ein Flügelhorn, eine Trompete, eine Tuba, eine Trommel und eine Pauke.
3: Kapała jo w naszych sach przy szakich zwiezieniach kradu peżedana. Riedne wet południo przy majskim bomie jo to było priawezu. A wino jo trało bejnie tujko.
0: We prijavozu su zachadne pietkstajili svoj majski bom. Maria Elikowska Winklerova Josip Šitom rozgranjava z vesanarjami vo jih tradicijach kstajenju a upešnjenju boma.

Česká kupka Čechomor joho grawa, a to deje paso jorke přiduce temie. Snaž, čo vy s vašimi žišimi přiduce raz teke pödla. Dolnoserske familjove tuaristvo gromaže jo zachadne dvojki koinc tyženja převjad prädne raz ulet do Českeje Švíce. Wet Petka až do Nežele sú starische a žiši z pěš familjo pobyli v městče Šluknov. Wandrowali su przez bliskie gory, Neželu samo widzieli wet nastala wielki ogień w goli. Zawiesce jo szło teke woto, zgromadnie serbowasz a serbsku rzec w familii mocowasz. Serbskie familiowe towarzystwo gromaże wita przece dalsznych familiów, ako mają zajm na tom serbskim. Pod gromaże.de namakajoszo w sesji informacje k tomu.

Naša aktuálna muzika tyžinja stoji ve znamjenju 8. maja, to groni oficiálnego końca drugeje svetoveje vojne. Grajome v tom tyžinju pasujúce spive, kotarež se rozestajaju z vojnu a mírom. Myśli wo mirie. Jo titel prednego spiwa przednia so jen polski umiec Michał Król. W refrenie spiwa groni se miaze drugim to sledujuce. Zu myślisz na mir, nic na tuży zu. Moje starości si dowierisz, tyga se wo mnio starasz. Gaż żo naswiesze szykno preki a podwu, zu se na tebie spuścisz. Ty se moj troszcz, we tebie namakajom mir.

nie o niedoli, złożyć troski na ciebie, bo ty troszczysz się o mnie. Gdy świat staje na głowie, chcę polegać na tobie. Jesteś moim schronieniem.

0: W Deschnie, w Domoniske Museum je Josses ledne konstitution ja sasi Portal do Sachatnosci Wettworio. Przy gospie Wettworjenia Saisonge w Ustajenskim Żelu Stare Lut pod Gołym Niebiom su mogali obgledowarki a ogledowarje dwa dnia dwójko żywienie prednych słowianu upoznasz. Gregor Klim, WWC.
1: Niech jest torżas czarujen ektment grajar jo z nimskeje a czeskeje jo weżywiło tu wiaz togo żywietego aża setego lietstotka. Pokazali su tradicjonelne rucnikarstwa, szedne żywienie, wejarsku kulturu a drastwu wenigo casa, kwestie su mogali z bliska dożywić, kak su se wiece szednego dnia z drewa a metala zgotowali, a kak su odowali maszizne, niega barwnione z rostlinkami. Rono tak jo dało rucnikarskie produkty, a Souvenire kupowasz muzeumowa wiednica Katrin Schwerlina.
2: Za te dorszone te mogu swietyke to jedno albo drugie kupisz, albo przygledowasz, albo se umienisz se z tymi rucnikajami, jak te wiece su niega nastali, gwona wiece w obszorze, aż te gości dożywiu, jak jo to niega jo ugledała. Te ludzie na przykład mają ten ogień, warje na tym ogniu obiet, sami also zastarają, aber su rona twarożk zgotowili. Und to są szukne stare techniki.
0: Jeden wierażk festiwala jo była bitwa wo wjas. Przedstajenia wojowaniu supla publikuma wielki zajm ubożili. Obszerny report z muzea słyszysz o srjodu w naszym programie.

0: Svetkulga, jo, ešte stojali, jo.
1: A pen sú ten púšťali?
0: Pen jo, odo je zaspúšťaný, jo.
1: A co jo, pen tam sa stalo všetko, až sú púšťali?
0: Ten jo, odo je všetáne, a pen sú ľužák sú. Drivo búcho a iga sú jen pen oľovali. Tam jo, odo je kúži leto, nulbom púšťaný a napaláne.
2: Dopomína sa Alfred Kiacmarik na mladé leta. Niento bieru ten sam bom viecej raz. Puszczony, gdy se derie schułaś, aby przetrwał do przyjdącego lata.
1: Żogaj o ten bom.
0: To je o pićku schułany, aż nie odduje we tych długich przerezany, ga penie nie ma, gaż dolej palaju, ga pen kurza las ujen stynie.
1: A żo ten przecej stoi?
0: Wejsne przy tej kjacmy na tym bocy tam.
1: Jak usoki o ten bom?
0: Oko 20 metrów, a pen ga jeszcze w razu przybiło an, a pen jeszcze dliższy.
1: A gapen ten bom oliju przecej u?
0: Tlena pyl do budu jen oliwaś pen przykiacałem, strekałem pen.
2: A tak jo tyke było ten raz. Żanin Ekertoła nie joksiła ten rydny nalitny swiezień z komuziś.
3: Jo se wie, jak ho bydlim w prawozu. Serbskie tradicje są ważne, a rydne. My jeżysi są teke ho. My ja cewa familia. My mamy gluku. Aż nicht den Neo, ten bomb szatnu.
2: Żedne su se starali we psikusk, a pisie druge su psiscyniali briaze do sztoma. Cała jas jo była na nogach.
4: Ja som Heike Schuppan, ja bydlim niento w Prijavozu, 3 lata, ale do tego ja som przecej sobu zapostołała. Ja znaję te młode ludzie, a ten majski bomb, żynca wen stoi już, a ten jo wielki jo.
2: Kerstin Günterowa jo gierda na dwójcku girlandu, ak jo sama wiła, z nieju jo niento obwity sztom.
5: Jo ten bom stoi. Te se olili ten bom južo cora jaco, jo. Ale stajali su dinca. Ale my te mame, my sme bili ten vienc južo srodu. Te kjale su te vitki olili. A te pyšne bante si tam teke. To je všetci tak. A nento jo muzika, a pivo, a palenc.
1: A budeš orejovať také?
5: Ja nic.
1: Ale snaž te mlode.
5: Ja, te mlode, ja.
2: A snaž ten musky?
1: To váš trekar.
6: Jo, jo, to jo my. Jo.
1: A co s tým gotuješ?
6: Na kulky kde?
1: Na kulky? Žinca?
6: Na frelič.
1: Žinca jo prvne maj.
6: Tam musím želaš.
1: Ja. To je starý trekar, nic?
6: Jo. 63.
1: Z DDR-skiego czasu?
6: Nic. Westi, Westi.
1: Westen?
6: Jo.
1: No. A bo się pętykę jeszcze rejułaś?
6: Ja, rejułaś. Szybno do kusu.
1: Ale o, tam są rydne żółcia.
6: Osute, te rydne.
2: Jürgen Stecklina jo był rad pedla. Za dobrą launu jo se starała kapała drachenkombo zohoze z młodeju obsadku. Młode ludzie we uknikojskim starstwie, 6 gelcu a jadno ziółciu, muzycirują już o niezi półtora lat zgromadnie.
7: Mein Papa spielt bei der Drachenkombo, bei der Alten, sein Vater auch, Kieven Fritz und René Rinzer. Und deswegen haben wir da schon immer ein bisschen mitgespielt.
2: Groni Rinca Junior. Szykne su uknuli we mieszczańskim konserwatoriumie. A graju?
7: 2 Baritöne, ein Flügelhorn, eine Trompete, eine Tuba, eine Trommel und eine Pauke.
2: Kapała jo we naszych sach przy szakich zwiezieniach kradu perzedana. Riedne wet południo przy majskim bomie jo to było priawezu. A weno jo trało bejnie tujko.
8: We Prijavozu su zachadne pietkstajili svoj majski bom. Maria Elikowska-Winklerova Josip Šitom rozgranjava z vesanarjami vo jich tradicijach gstajenju a upešnjenju boma.

Česká kubka čechomu joho grawa, a to deje paso joke přiduce temie. Snaž, čo vy s vašimi žišimi přiduce raz teke pödla. Dolnosaske familjowe tuaristvo gromaže jo zachadne dvojky koinc tyženja převjad prädne raz ulet do Českeje Švíce. Wet Petka až do Nežele sú starische a žiši z pěš familjo pobyli v městče Šluknov. Wandrowali su przez bliskie gory, Neželu samo widzieli, wet nastala wielki ogień w goli. Zawiesce już wotekę woto, zgromadnie serbowasz a serbsku rzec w familii mocowasz. Serbskie familiowe tuaristwo gromadze wita przece dalsznych familiów, ako mają zajm na tom serbskim. Pod gromadze.de namakajoszo w sesji informacje k tomu.

0: ją w nieznanym sam siebie w cudzbie pytasz, a namakasz.
1: Jacke Schwarz, Pütasch an Namakasch. We seshi mischo schon into Pütasch an Namakasch. Gasch plano joscho drogowanie, a sajmu joscho se za serske stawizne. Serske kulturne pomniki, daju se wet ninta, digitalnie uzgönisch. So rabikon, ten digitalne serske kulturne lexikon serskego instituta bitu jo nowe modul. Josch pschetzta jiu napise, umioske twörbe, opomnienske miestna abo skulptu. Pod sorabikon.de da jo jużo wesem asedem jaset zapiso, wet nich dwa apisch jaset z Bramborskie a sześć adwajastja z Sakskie. Słowiańskie grożistjo w żyluje jo napsikwad podla. Cerkwia we modweju, abo serske umiostwo na twarienjach w chorzebusu. Na Korsche, Möschoschosse, Orientierowasch, a Namakajoschopen, Fota, a Informatie, ke jadnotliwem Kulturnim Pomnikam. Serski Institut Povežio, a Schjoto aktualne Pobitowanie Jano Zachopk, zbirka sepen kschatz po kschatzu dali utvario.

Na, ja, den Termin, Satosch, den Tischchen zu Hüschti Pokasasch. Na, Holy Flow Festival. Deuer miase religiösene Festival wird bramborskig, sa bramborskig. Holy Flow, tu svetu inspiratio. Gschehe Organisatore ubojisch, ab schepschosuju was na witzimist nach Doroskrona. Co jo tebie svete, gschehe wird was wiesisch, a umioski ugetowane domzyk, tak pomienione tiny house, wabi gostschi a joronazasnje mistno za diskusie a workshoppe, musiku a jivadwo a wiele wetze. Ten domzyk wird Holy Flow Festivala jo ten tyżyn we regionie duce. Wicze zastanio we Lubnjoje, przez wicze we Borkowach, stwörtk a pietk jo domcyk we Chorzebusu, a przyduce końc tyżynia zakońcy jo se festival we Barszczu. Ogledajszo se tym program dokradne pod holy-flow.org.

Naša aktuálna muzika tyžinja stoji v znamjenju 8. maja, dogroni oficiálnego końca drugeje svetoveje vojne. Grajome v tom tyžinju pasujúce spive, kotarež se rozestajaju z vojnu a mírom. Myśli wo mirie. Jo titel prednego spiwa przednia so jen polski umiec Michał Król. We refrenie spiwa groni se miaze drugim to sledujuce. Zu myślisz na mir, nic na tuży zu. Moje starości si dowierisz, tyga se wo mnio starasz. Gaż żo naswiesze szykno preki a podwu, zu se na tebie spuścisz. Ty se moj troszcz, we tebie namakajom mir.

mio pokoju, a nie o niedoli, złożyć troski na ciebie, bo ty troszczysz się o mnie. Gdy świat staje na głowie, chcę polegać na tobie. Jesteś moim schronieniem.

wet mojego boka przyszło derje do nowego tygodnia. Wicze wyczakują was u nasz serski kulturny magazyn z Gregorom Klimom. Nasze żyncajne przynoski a powieści namakają się w sesji pod rbb-online.de/zorm. Ja som Diana Szycowa, a ja se nim to rozszoknują. Miejsza se derje.

rozumieć, rozumieć. Do mój cyć, do mój spieć. Przez tu noc, nocy moc. Zasakle przed stale moc. Doje czwójka w usutaj. Tuś lubym stajnie ruku daj. Nich tu w obstacz, nemże sam. Nasz swytny kraj, nie swytaraj. Na ty biepak musiu twarić. Ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, żeś mi pokaza. Hajsz tu je moja zebiera. Yeah.

0: Započinamy pak ze hulte line a toto. Dajcie sej lubić.
1: Zadkula. Zadkula. Zadkula.
2: Ja, was tut wir...

0: Woko sidnaczo żyn piatnaczo, doc bichunaju z Lipska kitro nastrożaczo bruszczo. Gajsz policijski rycznik w obkruci je w centrum mista dokładnie na grymajski droze auto do skupiny ludzi zajęło.
1: Po prynich informacjach su sowiacore w osoby zranili, a jedna je mordwa stał w osnaczo żyn 20. Grymajska droa wiedzie wod centralno augustuso namista nimo uniwersity gajsz tyś mikwałsz Cyrkwie, bliskości jedyś Lipschanska Opera.
0: Na Lipschanskiej Uniwersycie studia wszak też dojść do Serbu, mez nimi też Lena Handrycke, zwona Berune, w tym czasu tam, ach, zwischen so z Uniwersyte Runia, na tutu Grymajsku drohu podać, jako so to scho sta.
1: Lena, możesz to znać nam skrótka rec, jak so to w Niesbożu zoniwa, Sano sitte, wie, staloka dojiva, wo keka bita situacija.
2: Hi, mus morune przestoku mili, mas našimi tutoriami, as mwonka na dvore vod universite, nudom budla toro zakoda, smir te droze sedeli, a najprve bešomirne, a naraz super započli přecajac ludzi do našo smira činč, a heißt, wenn ich wieder liege nur Switzu und nicht gecko korobno, aber polizeisko auta, hanato jo jena komilitunka, mir da gedutu smira, spa, hai jena spreiva, so sona muss ich dann luji leja, je nicht gecka jona, je potom, preiva, so da wohne nicht gecka auto, dort ich luji's raso, hai nato jo von, schietko jara spischnisch, ich von erpressne wieder liege, gar keiner,

0: Schulare wis darüber Skupine WK2 wortlet sie du Jutzeraner na siasko Finale wis Schulskim Volleyballu da Berliner. Volleyballistscha Dziewerta Adjessato Litnika nastupia tam przeciwo dobyczerem z dalszych siaskoch krajów.
1: Do janitko hiżo neskere najwetszy sportu wuspich wortletschanskie wyszje Schule.
0: Runie nitko pakuja swoje zmachy, tyś wuczo krzeszczan bemak.
1: Hej, a co da za wuczo szosowu?
2: A i co da szosowu za? No hej. Muszę dzieca z naszymi szulami ryczeli z tymi sportowcami, a z moim też prajeli, ale ważne, jo, jene sportowe trije. To te najważniejsze, dokiesz tri kursy, bo tak prajene dostali, bo z Zaksy tak prajene, o Fenki, dokiesz sobie też jeszcze dożywicie w Berlinie, ale dokiesz mamy te swobodne czas tak prajene po naszych rach, a to możemy sobie tylko troszkę nie wiedzieć, obladać, nie z drugim chcemy też na metańcu iść, a to te starsze dobra po Fenku sobie wydać na kurzie.
0: To da skoro jest skierę za dołem klinczy, bo ja raz prajewa. Ale za was budżet to zawyższe, ja rabony tydzień. Posled na ra finalną koła wotmy so w wuznamnej hali Maxa Schmellinga. Ja to wasz ciel nieka tak rad, za was?
2: Ja muszę było po prostu weseli, że mamy tak daleko szli. Kiedyś pani, no może nie kiedyś zanim mi wytili mi inaczej, nie nuc, nie jedziemy, ale musieliśmy się prajeli, spytamy się, możemy w prymie ten nuc, a możemy nadać kabeji, tak już mu docelujemy, jak silne nasze przeciwniki są. A potem damy się przekłapić. No, a kiedy prajemy, nie mamy żanciś natwarzyć, musimy tam wolibol rać, weselo mieć, a potem wojować o kuźny ból, a ladać daleko nasza małka szula szindzie w Niemskie.
1: A jak możecie nitko Schulory také v prúanským času motivovať.
2: To sú športovce. No, oni sú rádi športovce, áno. A oni sú da nekci štedy turnierov som dobolí. A jíme to veľké veselčino. A ja som už musel, dokiaľ je to taký veľký úspech, a dokiaľ je to junkrotné, vyzerá netom niko ulice motivovať. Te starší sú sa, ktorí sú vôsile za to zasadili, sú len môža do verina ječ. A te prúane môža sú pre nakonta šlešo.
0: Musíme úne znamo slušali, zo vo neke nevšte tak praje ga silní vaši prečovnice sú. Ale znajčo znano to jedno, abo damno, a vyšče okej, bo môže česo tak rec trošku na to nastajíč a vyšče, što vás očakuje?
2: Na, ešte nás očakuje, mu nevmo. Mu mamo v naši štafli, keď sme dženca zoniu, z Bajorske, Mustwo, potem z Baden-Württembergskiej a Schleswig-Holsteinskiej. A od tych bajerskich, ja wiem, że to nie jaka elite szula z Mnichowa. A na tych budżet to zawsze ciężko. W przedpolu tam racz, ale kaj prajne mu docela nie wiem, jak silne one są. Ha. Muszą te sami cipne, hać mu tam też znacz niektórych rajowu. Widzimy, co też znacz na uroczą klasową raja, albo znacz na nidzie w narodnym mustwie raja. Hej, damo so przekłapić.
1: Hej, z lusztą. Tam nuc to klinczy seinem jara dobrym nastajeniom. A co macie mu nitko jutze na tym prynym dniu tak przedwidziane?
2: Hej, jutze, to szyn. Mu nie mamy żadne ry, jutze. My najpierw mu przyjedziemy do Berlina, a ja potem dostanemy nasz hostel tak prajne. A możemy so kus przyjotować na jutzyści. Oder zajutzyści dzień potom, gdyż mamy nasze prynery, a to poprawam jutze o takie hajwotewrenie kusk.
0: Hej, my tworzymy palce po takim wokleczanskim szulerem, że to jest satelitnika, a wy so też wam jako trenera jutze rano podaje sobie oni potom do Berlina na zjazdku w finale. Mocina trenuje za Olympię w volleyballu, a za to są, hej, kiedyśmy słyszeli, samo ich próbana przepołożyli.
2: Aj, no, tak to jo.
1: Wiele wuspycha wam.
2: Zapasz bo.